Na zidivane ni mavele makhaya mambuti hayi. Zidivane na zikonda ka chan chan zidivane ni mavele makhaya mambuti hayi. Zidivane na zikonda ka chan chan zidivane ni mavele makhaya mambuti hayi. Awona sathi wena uyo chasarala utsamela vakufota sala uchinga baba. Awona sathi wena uyo ndimati ma utsamela vakufota sala uchinga baba. Awona sathi wena uyo chasarala utsamela vakufota sala uchinga baba. Wa jamu ni matangu rangu ramgodi na wetsa wo tshanyela hande ba.